Oj slatka, slobodo, oj jeba, o draga, oj slatka, slobodo, oj jeba, o draga, oj slatka, slobodo. Grazie.